ochingerinda po olvedo olvedo de tatu muri sabirinda nambano ne odin dadita no ushodo pomba go sola uri o obonge pomba njima ihitathana no ure ushitotosha njeshi non dengu po njima yenenitha o o